Melody. Ah, Johnson Korede Melody. Ani bi ola Melody nbi ipa re oka Melody ti yin o. To ba fe je gbese. Powder re lasan. Owo. Itele re owo. Irun re owo, e kana lasan owo. Kajo owo re owo. E je ma da lona. Hmm, si o. Penkele lo gbe owo. Ebu karasi.